ja kige saja, in taka dudrija kunule majna. Gente deligan face de mandila, uei che dulua su preferisciala.